dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.

0: Dobre hity pełne słońca. Trochę więcej tego słońca byśmy chcieli na te wakacje. A skoro jest jeszcze wcześnie rano, to zajrzymy sobie teraz do miejsca, które to właśnie o poranku ma wyjątkowy klimat. Na halę targową we Wrocławiu, która na szczęście pozostanie pod władzami miasta. Miasto przedstawiło plan rozwoju tego kultowego miejsca, a podstawowa funkcja ma pozostać bez zmian. Nadal mają działać tu kupcy i handel lokalnymi produktami, ale hala ma zyskać też nowe życie dzięki gastronomii, rzemiosłu, a także wydarzeniom społecznym i edukacyjnym. Według badań aż 69% mieszkańców chce odświeżenia obiektu, ale z zachowaniem jego targowego charakteru. Czyli hala targowa przejdzie mały lifting, ale bez zmian charakteru i to są naprawdę dobre informacje z samego rana.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Beberexa i David Guetta, Sad Girls. No mam nadzieję, że tego smutku będzie dzisiaj jak najmniej. W końcu rozpoczynamy kolejny piękny tydzień wakacji. A przed nami muzycznie jeszcze między innymi It's Raining Men i tylko taki deszcz nam wróży.
1: Reklama.
2: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i golf przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 tysiące 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
0: Sprawdzamy poranne prognozy pogody dla Wrocławia. Dzisiaj już od samego rana czuć, że będzie nieco cieplej. 16-17 stopni na termometrach w tym momencie, maksymalnie do 26 po południu, nawet 27. Prawdopodobnie sporo przejaśnień, choć mogą pojawić się też miejscowo zachmurzenia. Dziś padać na razie nie powinno, przynajmniej od samego rana w prognozach tego nie widać. W kolejnych dniach może się to zmienić.
11: To jest Gra FM.

0: Granie od samego rana. Mam nadzieję, że wyspaliście się po tym weekendzie, choć ciężko było, bo wieczorne mecze mundialowe nie dały nam spać. Najpierw w piątek o 22, potem w sobotę o 23. Starałam się, ale nie udało się. No niestety, do końca nie udało mi się utrzymać oczu otwartych. Francja z Hiszpanią zmierzą się już jutro w półfinałach. Anglia z Argentyną w środę o 21. Na szczęście mecze już o nieco bardziej ludzkiej porze dla nas tutaj w Polsce. Będziemy trzymać kciuki, no i oczywiście czekam na finały, bo jak już zapowiadaliśmy, będzie to finał pełen muzycznych także wrażeń. Wiadomo, Ameryka musi być z przepychem.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: dobrym humorze. Zmierzamy już do godziny 7. Kolejne informacje i prognoza pogody przed nami. Co to będzie za tydzień? Co się będzie dzisiaj działo? No to sprawdzimy już za chwilę. Spokojnie. Mamy czas.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
8: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
10: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca. Minęła godzina 7, czas na raport Radia Gra.
12: Dzień dobry, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten poranny raport Radia Gra zaczynamy niestety od tragedii nad wodą we Wrocławiu. Nie żyje 18-latek. Wczoraj wieczorem doszło do tragicznego wypadku nad stawem przy ulicy Królewieckiej. Przed godziną 19 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który zniknął pod wodą podczas próby przepłynięcia na drugi brzeg. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników WOPR oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Poszukiwania prowadzone były zarówno przez ratowników wodnych, jak i nurków. Po 2 godzinach od zgłoszenia 18-latek został odnaleziony. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia mężczyzny niestety nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Służby apelują o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych miejsc do kąpieli i pływania.
13: Twoje sprawy.
12: Mieszkańcy budynków przy ulicy Sarniej 23D i 23F we Wrocławiu muszą przygotować się na przerwy w dostawie wody. Utrudnienia rozpoczną się za godzinę i potrwają do maksymalnie godziny 16. Powodem jest prowadzenie planowanych prac na sieci wodociągowej.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Małe szanse, że do końca tego roku zostanie uruchomiona centralna e-rejestracja w pełnej skali. Z czego wynikają trudności z jej wdrożeniem?
14: To jest duże wyzwanie techniczne, przede wszystkim dla szpitali, które muszą przygotować swoje systemy informatyczne. Aktualne przepisy zakładają, że do każdego lekarza specjalisty w Polsce zapiszemy się w ramach centralnej e-rejestracji dopiero za ponad 3 lata. Na razie jest to możliwe w przypadku pierwszej wizyty u kardiologa oraz 2 badań dla kobiet, mammografii i testu HPV-DNA w kierunku raka szyjki macicy. Od sierpnia ten mechanizm będzie dotyczyć też pilotażowo zapisów m.in. do pulmonologa i do endokrynologa.
12: Tyle w relacji Michała Dobrołowicza. A już za chwilę w Radiu Gra FM raport sportowy, a następnie prognoza pogody dla Wrocławia. Po poranku w Radiu Gra, czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Znamy półfinalistów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W półfinałach kibiców czekają 2 wielkie pojedynki. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra z Argentyną. Przypomnijmy, Francuzi awansowali po pewnym zwycięstwie 2-0 nad Marokiem. Hiszpania zapewniła sobie miejsce w półfinale, pokonując Belgię 2-1 po golu Mikela Merino. W końcówce spotkania. W drugiej parze Anglia po zaciętym meczu i dogrywce wygrała 2-1 z Norwegią, eliminując z turnieju Erlinga Haalanda i jego kolegów. O finał Anglicy powalczą z Argentyną, która pokonała Szwajcarię 3-1 również po dogrywce. Półfinały zaplanowano na jutro i pojutrze. Oba mecze o godzinie 21 naszego czasu. We wtorek Francja zagra z Hiszpanią, dzień później Anglia zmierzy się z Argentyną. Ciepło, gorąco, upalnie ten tydzień we Wrocławiu. Tak będzie prezentował się w miarę upływu kolejnych dni. Dziś do 27 stopni Celsjusza, pokażą maksymalnie termometry. Poniedziałek z przewagą słońca, ale niewykluczone, że we Wrocławiu pojawią się po południu zwłaszcza niewielkie przelotne opady deszczu. 1020 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie w miarę stabilne.
0: Jeżeli humor wam jeszcze nie dopisuje, to proponuję kubeczek kawy, szklankę wody i całe wiadro dobrej muzyki. Hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A w kolejną godzinę naszego poranka wchodzimy razem z Supreme. Oliwia Ciszewska, gramy.

0: I tak rozbudzać możemy się codziennie, nareszcie na antenie Radia Gra. Nareszcie też możemy zerknąć, co się dzieje w gwiazdach, ponieważ poniedziałek przynosi jak zawsze sporo nieprzewidywalnych scenariuszy. Tak samo mówią gwiazdy. Rzecz, na którą warto jednak zwrócić dzisiaj swoją uwagę, to finanse. Zodiakalny lew musi na przykład uważać na to, komu dzisiaj pożycza swoje pieniądze. Jest bowiem duże prawdopodobieństwo, że nie wrócą one zbyt szybko. Zodiakalna panna z kolei musi przygotować się na walkę o swoją pozycję. Można zacząć od rana, pokazując w domu, kto robi najlepsze kanapki. Smacznego i powodzenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Robin Schulz, Sugar, takie hity pełne słońca od samego rana. A skoro zrobiło nam się już słodko, to także bardzo słodki temat i najgłośniejszy chyba tego weekendu w polskich mediach, czyli news o tym, że Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska, aka Mandaryna, znowu są razem. I to nie na scenie, a w życiu. Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje, a przynajmniej jakby miało dojść do kolejnego ślubu, to chociaż nikt nie musi zmieniać nazwiska, bo nadal mają wspólne. No to szczęścia!

wakacyjne rano. I dobrze, budzimy cały Wrocław, ponieważ sporo się dzieje i sporo się działo także w weekend. Była kolejna próba kradzieży szpady naszego szermierza z fontanny. Straż Miejska Wrocławia zatrzymała 24-letnią kobietę, która ukradła i uszkodziła szpadę z pomnika szermierza. Sprawa na szczęście została udaremniona, przekazana policji. No a taki fakt, ciekawostka, którą dostaliśmy od naszego prezydenta, brzmi, że ta szpada znika średnio od 3 do 5 razy w sezonie fontannowym, czyli latem. No i jeżeli ktoś się pokusi, to pamiętajcie także o tym, że samo wykonanie repliki nowej szpady z tańszych materiałów kosztuje około 600 zł, a sprawca ponosi koszty jej wykonania oraz montażu. No to myślę, że skutecznie to niektórych zniechęci.

0: delikatnie z nurtem rzeki. Run, Run River, David Guetta na antenie Radia Gra. A do godziny 8 pojawi się u nas jeszcze m.in. Oskar Cyms. No co ty? Zaśpiewamy razem z nim, no i będziemy odliczać kolejne minuty do pełnej.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.

0: za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Ciepło, gorąco, upalnie. Ten tydzień we Wrocławiu tak będzie prezentował się w miarę upływu kolejnych dni. Dziś do 27 stopni Celsjusza, pokażą maksymalnie termometry. Poniedziałek z przewagą słońca, ale niewykluczone, że we Wrocławiu pojawią się po południu zwłaszcza niewielkie przelotne opady deszczu. 1020 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie w miarę stabilne.
6: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Dobry poniedziałkowy poranek. Lecimy dalej, ponieważ lato trwa, wakacje również w pełni. A jeżeli nie macie pomysłu na to, jak spędzić swój urlop w mieście, to warto zainteresować się bezpłatnymi spacerami z przewodnikiem po Wrocławiu. Można się zapisywać już na wiele takich wycieczek. No i między innymi w lipcu jeszcze można wziąć udział w grze terenowej razem z PTTK. Także jeżeli ktoś jeszcze nie miał planów, to 26 lipca, godzina 11, proszę bardzo, warto, a nawet trzeba się zapisać. Więcej szczegółów na wrocław.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: I w takim rytmie powoli zbliżamy się do godziny 8. Kolejne newsy, kolejna prognoza pogody, no i kolejna garść informacji o poranku. Będziemy patrzeć, co się działo w świecie, między innymi o dość ciekawym rekordzie Guinnessa. O tym sobie powiemy już po 8.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa /2.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałkowy poranek trwa. Mamy godzinę 8. Czas na kolejny raport Radia Gra.
9: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od utrudnień dla kierowców. W ścisłym centrum Wrocławia przez kilka dni będą występować przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Na czym polegają te utrudnienia? O tym opowie więcej Martyna Czerwińska.
10: Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej na odcinku od Zamkowej do Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą zjechać na przeciwległą jezdnię, która tymczasowo stała się dwukierunkowa. Te utrudnienia potrwają do czwartku. Trzeba spodziewać się dłuższej podróży. Wszystko z powodu renowacji opuszczonej kamienicy przy Świdnickiej. Deweloper musi postawić na jezdni dźwig.
9: Martynie, dziękujemy za te informacje, a teraz o poranku zmieniamy temat. Straż Miejska zatrzymała w sobotę nad ranem 24-letnią kobietę, która ukradła i uszkodziła szpadę z fontanny Szermierz. Te informacje podało biuro prasowe wrocławskiego magistratu. Koszt wykonania nowej repliki z tańszych materiałów niż oryginał to około 600 zł, a sprawca musi pokryć zarówno wykonanie, jak i montaż nowej szpady. Może też ponieść konsekwencje prawne, choć kradzież szpady traktowana jest jako wykroczenie, tak informują urzędnicy. Dodają, że szpada znika średnio od 3 do 5 razy rocznie. Częściej łupem pada pióro z pomnika Aleksandra Fredry na wrocławskim rynku. Do takich kradzieży dochodzi kilkanaście razy w roku.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
9: Europa mierzy się z afrykańskim gorącem. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech i na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Przy mikrofonie wciąż Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny poranku raport sportowy. W przedostatnim meczu kontrolnym przed startem sezonu piłkarskiej Ekstraklasy Śląsk-Wrocław zremisował 0-0 z Odrą Opole. Spotkanie rozegrano na stadionie przy Oporowskiej. Początek meczu był wyrównany. Obie drużyny stworzyły kilka groźnych sytuacji. Najlepszą okazję dla gospodarzy miał Piotr Samiec-Stalar, który został sfaulowany tuż przed polem karnym, jednak Michał Mokrzycki nie wykorzystał rzutu wolnego. Odra odpowiedziała szybką kontrą, lecz Michał Felix nie trafił do bramki. Po przerwie Śląsk próbował przejąć inicjatywę, jednak defensywa gości skutecznie odpierała ataki. W drugiej połowie na boisku pojawił się nowy zawodnik wrocławian Alex Timosi Anderson. Najgroźniejszą sytuację stworzyła Odra, natomiast po kontrze Kacpra Przybyłki jednak piłka minęła słupek. Przed startem Ligi Śląsk rozegra jeszcze jeden sparing z czeskim FC Zlin. Rtęć na redakcyjnym termometrze Radia Gra zatrzymała się pomiędzy 19 a 20 kreską, a według prognoz temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu wyniesie do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne w granicach 1020 hektopaskali. Poniedziałek z przewagą słońca, ale prognozy nie wykluczają bardzo niewielkich przelotnych opadów deszczu. Biometr we Wrocławiu korzystny.
0: Budzimy się dalej, a w godzinę 8 wejdziemy z Lady Gagą. Bad Romance już teraz na antenie Radia Gra.

0: Dubdogs, How Does It Feel? Takie hity pełne słońca od samego rana w poniedziałek. Skoro brakuje pozytywnych bodźców, to dokładam jeszcze jeden. Informacja o tym, że amerykański wokalista Pitbull, którego doskonale znacie z naszej anteny, ustanowił nowy rekord Guinnessa, zgromadzając na koncercie w Londynie ponad 22 tysiące łysoli, a w zasadzie takich osób, które nosiły łyse czapki imitujące łysinę, z której to słynie sam wokalista. Mam tylko nadzieję, że nie było im za gorąco w tę ich łysinkę. No i oczywiście życzę powodzenia w kolejnych rekordach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: dobre granie od samego rana, wakacyjne rano i dobrze lecimy dalej. A jeśli podczas ostatnich zakupów mieliście wrażenie, że przy kasie zapłaciliście trochę więcej, no niż zwykle, to nie jest to tylko przeczucie. Eksperci analizujący paragony zauważyli, że po zakończeniu rządowych obniżek podatków na paliwa programu CPN wzrosły również ceny części produktów spożywczych. Za podstawowy koszyk zakupów płacimy obecnie średnio 101 zł i 21 groszy, czyli o blisko złotówkę więcej niż tydzień wcześniej. Najbardziej podrożała czerwona papryka, ale są też dobre wiadomości, bo potaniały m.in. ziemniaki, brokuły, mąka i cukier. Czyli wygląda na to, że efekt droższego paliwa dojechał już do sklepowych półek. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że przynajmniej promocje nie zaczną być uzależnione od ceny benzyny.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert.

0: 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Dobry poniedziałkowy poranek, w końcu wakacyjne rano i dobrze na 95 i 1 FM. Budzimy cały Wrocław, a już teraz przejdziemy do tematu młodszej aspirant Martyny Ciaskowskiej z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ponieważ ta wróciła z 6 Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w brazylijskim jiu-jitsu ze złotym i 2 srebrnymi medalami. Zaskoczeni? No bo ja nie. To efekt lat treningów i świetnej formy. Można więc śmiało powiedzieć, że we Wrocławiu lepiej przestrzegać przepisów, bo jeśli zatrzyma was akurat ta policjantka, to ucieczka raczej nie wchodzi w grę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

takie letnie rytmy, w końcu hity pełne słońca, Michiko na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze m.in. hit, który zna z pewnością każdy i każdy odśpiewa, przynajmniej refren. Bajm i Biała Armia, to pojawi się jeszcze przed godziną 9:00.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
2: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
11: Po reklamie.
12: Rtęć na redakcyjnym termometrze Radia Gra zatrzymała się pomiędzy 19 a 20 kreską, a według prognoz temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu wyniesie do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne w granicach 1020 hektopaskali. Poniedziałek z przewagą słońca, ale prognozy nie wykluczają bardzo niewielkich przelotnych opadów deszczu. Biometr we Wrocławiu korzystny.
13: To jest Gra FM.

0: Dobre granie, to towarzyszy nam od samego rana. A już teraz ważne pytanie przed nami. Czy dzieci i nastolatki powinny mieć dostęp do mediów społecznościowych? To pytanie coraz głośniej wybrzmiewa w Unii Europejskiej. Trwają prace nad przepisami, które mogłyby ograniczyć lub nawet zakazać korzystania z platform takich jak Facebook, Instagram czy TikTok wszystkim osobom poniżej 16 roku życia. No a celem jest oczywiście ochrona młodych użytkowników przed uzależnieniem. Bruksela na przykład dąży do tego, by platformy dostosowały już teraz swoje oferty do wieku użytkowników i usuwały algorytmy powodujące uzależnienie. Jak im pójdzie? Zobaczymy. Jeśli taki zakaz wejdzie kiedyś w życie, no to rodzice będą mieli z pewnością jedno zmartwienie mniej. A nastolatki prawdopodobnie w rekordowym tempie odkryją kolejną aplikację, o której dorośli jeszcze nawet nie słyszeli.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Kto się jeszcze dobrze nie obudził, to tak tylko mówię, jest już poniedziałek, prawie godzina 9:00. Na naszej antenie to pora na kolejne wiadomości i prognozy pogody, jednak zanim to przypomnę, dzisiaj mamy także Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No to taka informacja, jeżeli byście szukali wymówki na poniedziałkowe spóźnienie do pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Po reklamie.
0: Godzina 9:00 już na naszych zegarach. Czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
22: Potrzebujemy waszej pomocy. Apelem Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaczynamy ten raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Wakacje to krytyczny moment dla banków krwi. Honorowi dawcy przebywają na urlopach, a nowych osób jest jak na lekarstwo. Tymczasem na drogach dochodzi do większej ilości wypadków i potrzeby są ogromne. Największe braki dotyczą grupy 0RH-, mówi wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Małgorzata Szymczyk-Nóżka i prosi o pomoc.
23: No to jest osoba nieraz, która no nie ma innej pomocy niż państwo, którzy przyjdą. Właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100-litrowych, czyli to no faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra. ofiara.
22: Za oddanie krwi przysługuje nam 2 dni pełnopłatnego wolnego w pracy.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
22: Dziś rozpoczyna się wymiana dylatacji na estakadzie Gądowiance na jezdni w kierunku Mostu Milenijnego. Roboty zostały podzielone na etapy, by ograniczyć utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie wygrodzony zostanie ciąg pieszo-rowerowy, jednak ruch pieszych i rowerzystów zostanie utrzymany na zwężonej przestrzeni. W drugim etapie zajęte będą już 2 pasy ruchu, prawy i środkowy, natomiast w trzecim etapie prace będą prowadzone na jednym lewym pasie. Przejazd na co najmniej jednym pasie będzie zapewniony przez cały czas trwania robót. Całość prac ma potrwać 14 dni.
1: Twoje sprawy.
22: Odwołane bądź opóźnione loty, kilkugodzinne oczekiwanie na rejs bez posiłku. Pamiętajcie, że to biuro podróży powinno o was zadbać.
2: Nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych, biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg.
22: Wyjaśniał Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poniedziałek we Wrocławiu słonecznym, ciepłym dniem, do 27 stopni Celsjusza wyniesie temperatura maksymalna, wiatr słaby, powiewać będzie głównie z kierunku północnego, a ciśnienie po wzroście pozostanie przez cały dzień stabilne. Na redakcyjnym barometrze radia gra okolice 1020 hektopaskali. Prognozy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu.
0: Dobrego poniedziałkowego grania nigdy dość. Jednak ja muszę się w tej chwili pożegnać. Antenę przejmuje Mariusz Pucyło, za którym pewnie się stęskniliście. Ja również muszę przyznać. Także przyjemnej kawki razem z Mariuszem. Ja wypiję już poza anteną razem z wami. Słyszymy się jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia. Pa!

To Czezra w Radiu Gra. Pamiętajcie, żeby nigdy więcej nie brać urlopu w pierwszej połowie lipca. Ja to zrobiłem chyba drugi raz, no i drugi raz naciąłem się na pogodę. Gdyby nie to, że udało się wyjechać, to musiałbym cierpieć niskie temperatury. Ale słuchajcie, ten poniedziałek przynosi dla nas nadzieję. Prognozy pogody mówią, że we Wrocławiu w tym tygodniu temperatura będzie z dnia na dzień rosła. Dzisiaj do 23, potem już w czwartek do 27, a w weekend to nawet do 29 stopni. O, i w takie prognozy będę wierzył i takich prognoz będę się trzymał. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Za chwilę Queen.

0: Mundialowa Szakira w radio gra. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy od Mistrzostw Świata, ale jutro zaczynają się półfinały. Jutro Francja, Hiszpania, a w środę Anglia, Argentyna. Tak, te cztery drużyny w półfinale. Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna, czyli niespodzianek nie ma, mimo że drużyn było wiele więcej niż do tej pory. My gramy dalej, to już Urszula i Malinowy Król.
1: To jest

Hity pełne słońca, to słychać. Shut the Friend i Holy Molly. Mamy nowe utrudnienia na naszych drogach. Przypomnę, od 11, czyli już od soboty, aż do 16 lipca. Do czwartku włącznie trwał będzie montaż dźwigu do obsługi budowy przy ulicy Świdnickiej. W tym czasie południowa jezdnia Kazimierza Wielkiego jest wygrodzona jako plac budowy, co oznacza zmiany w ruchu kołowym i pieszym. Warto wiedzieć. Za chwilę najnowsza prognoza pogody, a potem John Parr.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Poniedziałek we Wrocławiu słonecznym, ciepłym dniem do 27 stopni Celsjusza wyniesie temperatura maksymalna, wiatr słaby, powiewać będzie głównie z kierunku północnego, a ciśnienie po wzroście pozostanie przez cały dzień stabilne. Na redakcyjnym barometrze radia gra okolice 1020 hektopaskali. Prognozy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu.
5: Radio Gra.

0: Sophie B. Hawkins. Przypomnę, tak nazywa się wykonawczyni tej piosenki. Dzisiaj 13, ale poniedziałek, więc nie ma się czym przejmować. To 194 dzień roku. Dzień, który potrwa 16 godzin i 46 minut. Dzisiejszy zachód słońca 21:14. Teraz zbliża się 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Zebraliśmy wszystkie najważniejsze i najciekawsze wiadomości. Zapraszamy na najnowszy raport o 10. Będzie też prognoza pogody.
5: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek podsumowanie efektów zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach we Wrocławiu. Przypomnijmy, to ograniczenie obowiązuje od godziny 22 do 6 rano od 2018 roku. Restrykcje obowiązywały etapami od września 2025. Obejmują całe miasto i według najnowszych danych Straży Miejskiej ta służba odnotowała spadek interwencji związanych z alkoholem o blisko 20%. A mieszkańcy zgłaszają większe poczucie bezpieczeństwa i spokój na osiedlach. Dodajmy, że zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych ani wrocławskiego lotniska, a miasto łączy go z działaniami profilaktycznymi i wsparciem dla uzależnionych.
6: O tym się mówi we Wrocławiu.
5: Rusza festiwal Lelenfant. Przez 2 tygodnie młodzi miłośnicy sztuki z Polski oraz m.in. Palestyny, Etiopii, Rumunii, Brazylii, Iranu, Grecji, Niemiec i Maroka będą pracować w międzynarodowych grupach, przygotowując spektakle i pokazy.
7: Te dzieci przyjeżdżają tutaj, aby realizować taki wyjątkowy program artystyczny. To znaczy, będąc w Polsce, po pierwsze biorą udział w takich specjalnych warsztatach, których finał tej pracy właśnie artystycznej możemy zobaczyć podczas spektaklu w Teatrze Kapitol, na który oczywiście zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo jest to wyjątkowy spektakl, wyjątkowa możliwość właśnie zobaczenia, jak te wszystkie kultury ze sobą współpracują, tak? Bo powiedzmy sobie, to też nie jest wcale takie łatwe, aby właśnie dzieci z różnych stron świata mogły razem stworzyć spektakl, który potem jest właśnie wystawiany na deskach, no, teatru.
5: Opowiadała Radiu Gra Elżbieta Woźniak-Łojczuk z festiwalu Lelenfant.
6: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
5: Amerykanie znów uderzyli w Iran. Zaatakowano setki celów w wielu lokalizacjach za pomocą precyzyjnej amunicji, tak podało amerykańskie dowództwo centralne. Iran w odpowiedzi uderzył w amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz w magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii. O poranku syreny alarmowe zawyły też w Bahrajnie. Praktycznie bezchmurne niebo nad Wrocławiem, przynajmniej tutaj nad centrum, kiedy tak wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Do tego już na termometrach prawie 22 kreska, do 27 stopni Celsjusza maksymalnie dziś wskażą. Ciśnienie we Wrocławiu stabilne, powyżej normy, w okolicach 1020 hektopaskali. No i w stolicy Dolnego Śląska generalnie korzystny biometr, poniedziałek słoneczny, pogodny.
4: Another Talk to You, coś z nowych, gorących rzeczy na początek tej godziny. Radio Gra, hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie, a potem jeszcze coś z klasyki, będzie Cher, coś z nowych polskich rzeczy, będzie Marisa, no i będą też wspomnienia lat 80. Dzisiaj poniedziałek, 13 już dzień lipca, to już trzeci poniedziałek wakacji, oj, coś za szybko mija ten czas, także korzystajcie, nie marnujcie, każdy dzień lata się liczy bez względu na to, jaką temperaturę pokazują termometry.

Turn Back Time śpiewała Cher, która w maju skończyła 80 i Boże, te okrągłe urodziny skłoniły ją do tego, żeby stworzyć top 5 swoich partnerów. I wśród tych najbardziej znanych w piątce znajdują się m.in. aktor Warren Beatty, inny aktor Val Kilmer i jeszcze jeden aktor Tom Cruise w top 5 partnerów, byłych partnerów oczywiście Cher, ale myślę, że ta lista nie jest zamknięta. Cher ciągle w dobrej formie, a lato sprzyja miłości. My za chwilę gramy dalej, za chwilę Eben i Hertz.

0: 15 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

0: hity pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Ina i Daddy Yankee. Pewnie wszyscy pamiętają, jak ten piorun siarczysty uderzył w fontannę multimedialną. No, uszkodził ją, przez jakiś czas nie działała, ale od ostatniego weekendu znowu można podziwiać te pokazy. Dzisiaj oczywiście też przypomnę, że od godziny 10 co godzinę aż do wieczornych pokazów, ostatnio o 21.40, można podziwiać tę fontannę. No a jak rzeczywiście przyjdą znowu te upały pod koniec tygodnia, to będzie to świetne miejsce, żeby się schłodzić. Polecamy. Co tam nowego w pogodzie? O tym za chwilę, później Céline Dion.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
7: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
8: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Praktycznie bezchmurne niebo nad Wrocławiem, przynajmniej tutaj nad centrum, kiedy tak wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Do tego już na termometrach prawie 22 kreska, do 27 stopni Celsjusza maksymalnie dziś wskażą. Ciśnienie we Wrocławiu stabilne, powyżej normy w okolicach 1020 hektopaskali. No i w stolicy Dolnego Śląska generalnie korzystny biometr, poniedziałek słoneczny, pogodny.

Kiedyś Que Bonafide w Bubble Tea wspominał swoje podróże, a tym razem Kuban i Zalia w Radiu Gra. Słuchajcie, to jest gorąca wiadomość. Michał Wiśniewski po okresie plotek o tym, że powrócił do swojej drugiej żony, właśnie wydał oficjalne oświadczenie, a w nim czytamy: jestem z mandaryną. Zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez tę całą sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. No i mamy dowód na to, że stara miłość nie rdzewieje. Mister

0: Stazione Słońca.
1: Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest 11 w poniedziałek, 13 dnia lipca. Zapraszam na najnowszy raport i świeżutką prognozę pogody.
7: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od informacji dla kierowców o utrudnieniach na autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Kudowy. Przy węźle Wrocław Stadion, gdzie doszło do poważnego wypadku, zderzyły się 3 samochody osobowe. Ranne są 2 osoby. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Zablokowane są 2 pasy ruchu, środkowy i prawy. Przejazd możliwy jest więc wyłącznie lewym pasem. Z tego powodu na trasie tworzy się duży korek. Zaczyna się tuż za zjazdem na Pawłowice i ciągnie w kierunku węzła Wrocław Stadion.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Wakacje to trudny okres dla stacji krwiodawstwa w całym kraju. Regularni dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie rośnie liczba wypadków w magazynach. Brakuje zapasów krwi niemal wszystkich grup. We Wrocławiu szczególnie 0 RH-. Dlatego pojawił się apel o pomoc. Pan Marcin, z którym rozmawiała Martyna Czerwińska, odpowiedział na niego błyskawicznie.
9: Wiem, że ten okres zawsze był newralgiczny. Bardzo dużo tej krwi jest potrzebne w okresie letnim, a ja jako stały dawca staram się jednak pomagać.
10: Jak często pan oddaje krew?
9: Regularnie, tak jak naprawdę mogę, czyli jako mężczyzna naprawdę 5-6 razy w ciągu roku. Dostaje się takiego powera, takiego kopa, że jednak ta krew, no, której się wyprodukować sztucznie nie da, komuś się przyda, a może i nawet uratuje życie.
10: A my dostajemy 2 dni wolnego.
9: Oczywiście, to jest duży benefit.
7: Dodajmy, że krew można oddawać we Wrocławskim Centrum Krwiodawstwa, ale także podczas akcji wyjazdowych.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Osoby odpowiedzialne za aferę w warszawskim szpitalu południowym nie poniosły dotąd wystarczających konsekwencji, tak uważa prawie połowa Polaków.
11: Tylko co piąty Polak uważa, że reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym była właściwa. To przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale też osoby starsze i z wyższym wykształceniem. Z kolei aż 47% ankietowanych ocenia, że działania obecnej władzy były niewystarczające. Co ciekawe, 13% Polaków w ogóle nie słyszało o aferze w szpitalu południowym.
7: Z wynikami sondażu Opinia 24 zapoznał się Jakub Rybski. Dużo słońca w całym mieście. Spora dawka promieni UV wpada przy okazji przez redakcyjne okna Radia Gra i tak będzie do 21.03. Wtedy nastąpi zachód słońca. Do tego czasu wrocowskie termometry maksymalnie wskażą 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie w miarę stabilne dziś i w najbliższych dniach utrzymywać się będzie na poziomie mniej więcej 1020 hektopaskali.
6: Wilki tu jakieś. Tak, tak, to wilki w przeboju Urkę. Tak, witamy po 11. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Witajcie ponownie. U nas brzmią hity pełne słońca. Zostańcie, a przekonacie się o tym na pewno.

Luz, pełny luz. Footloose, Kenny Loggins w Radiu Gra. Dzisiaj 13 lipca, a ja o sytuacji, która zdarzy się za miesiąc, 12 sierpnia. Wtedy na niebie rozegra się spektakl, na który wiele osób czekało od 27 lat, bo wtedy zdarzy się widoczne zaćmienie słońca. Ostatni raz podobne zjawisko o takiej skali można było oglądać na polskim niebie pod koniec lat 90., czyli dawno, dawno temu, a kolejne nadejdzie dopiero za ponad 100 lat. Także szykujmy się, jeszcze będziemy do tematu wracać, jeszcze przypomnimy 12 sierpnia. Wyjątkowy spektakl na niebie, czyli zaćmienie słońca. Tych, co kochają teorie spiskowe, czekają teraz naprawdę ciężkie dni wytężonej pracy, żeby to wszystko jakoś ogarnąć i spróbować sobie wytłumaczyć.

0: ten Dawid. Sezon i Dawid Podsiadło w Radiu Gra. Sezon letni trwa, ale studentom warto przypomnieć, że kiedyś się skończy, kiedyś rozpocznie się rok akademicki i trzeba pomyśleć o miejscu do spania. Czytam, że ceny wynajmu mieszkań we Wrocławiu są obecnie o niemal 19% wyższe niż w Warszawie. U nas drożej. Najdrożej na Starym Mieście oraz w Krzykach, Partynicach, gdzie średnia cena najmu mieszkania przekracza 4300 zł miesięcznie. No to albo trzeba będzie teraz latem dorobić, albo potem pisać: kochane pieniążki, przyślijcie rodzice.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Tak, mango, złoty 99 za sztukę, a polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
6: Dużo słońca w całym mieście. Spora dawka promieni UV wpada przy okazji przez redakcyjne okna Radia Gra i tak będzie do 21.03. Wtedy nastąpi zachód słońca. Do tego czasu wrocławskie termometry maksymalnie wskażą 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie w miarę stabilne dziś i w najbliższych dniach utrzymywać się będzie na poziomie mniej więcej 1020 hektopaskali.
7: To jest Gra FM.

0: wakacyjna beztroska, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra, to oczywiście Kylie Minogue. A ja tutaj czytam, że ten tydzień przyniesie nam w Polsce prawdziwie letnią aurę, ale nie zabraknie również gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy zapowiadają wysokie temperatury w okolicach 30 stopni i więcej, ale też przelotne opady deszczu oraz burze, którym miejscami towarzyszyć może grad i silny wiatr. No to brakuje już tylko śniegu, a mielibyśmy wszystkie cztery pory roku w jednym tygodniu. Najnowsza prognoza tuż po raporcie o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Zaczynamy raport w samo południe, czyli wszystkie najważniejsze wiadomości i prognoza pogody. Potem gramy dalej, potem męskie granie orkiestra.
15: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Raport w samo południe zaczynamy od zuchwałej kradzieży. Straż Miejska Wrocławia zatrzymała w sobotę nad ranem 24-letnią kobietę, która ukradła i uszkodziła szpadę z fontanny Szermierz. Jak podaje Urząd Miejski, koszt wykonania nowej repliki to około 600 zł, a sprawca musi pokryć zarówno wykonanie, jak i montaż nowej szpady. Może też ponieść konsekwencje prawne, choć kradzież szpady traktowana jest jako wykroczenie, informują urzędnicy, dodając, że szpada znika średnio od 3 do 5 razy rocznie. Częściej łupem pada pióro z pomnika Aleksandra Fredry na wrocławskim rynku. Urzędnicy szacują, że do takich kradzieży dochodzi kilkanaście razy w roku.
16: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Tylko dwa pokazy, jedna scena, ponad 70 młodych głosów z całego świata. Tak zakończy się piąta edycja projektu Lelenfant, który właśnie rozpoczął się we Wrocławiu. Przez najbliższe tygodnie dzieci i młodzież z różnych kontynentów wraz z wybitnymi artystami i pedagogami będą tworzyć spektakl, który zaprezentują pod koniec lipca we wrocławskim Kapitolu.
17: Wrocławskie rodziny goszczą właśnie te dzieci z różnych krajów, więc tutaj jest taka szansa, żeby tą kulturę, o której my, prawda, te odległe kraje, o których my czytamy, znamy, widzimy w telefonie, oglądamy w telewizji, żeby po prostu namacalnie dotknąć to w swojej codzienności razem ze swoimi dziećmi.
15: Mówiła radiogra Elżbieta Woźniak-Łojczuk z festiwalu Lelenfant.
18: Raport reporterów i dziennikarzy w radiogra.
15: Fiasko rozmów unijnych ambasadorów w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Dzisiaj będą o nim dyskutować ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Kluczowa jest kwestia utrzymania obecnego niskiego limitu cenowego na rosyjską ropę.
19: Limit jest tak ważny, bo już we środę automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Jeśli do tego czasu Unia nie uzgodni 21 pakietu sankcji, limit wzrośnie. To pozwoli Rosji sprzedawać ropę drożej i zwiększyć dochody finansujące wojnę.
15: Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginią. Prawie 26 kreska na plusie, tyle pokazuje redakcyjny termometr. Radia Gra maksymalnie według prognoz dziś temperatura we Wrocławiu wyniesie 27 stopni Celsjusza. Do tego w drugiej części dnia sporo słońca, choć niektóre z map pogodowych nie wykluczają bardzo niewielkich przelotnych opadów deszczu. Ciśnienie stabilne na wrocławskich barometrach okolice 1020 hektopaskali, biometr korzystny.
14: Małgorzata i Sara, właścicielki takich pięknych imion, mają dzisiaj imieniny. Pozdrawiamy. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzisiaj poniedziałek, 13 lipca. Zaczynamy popołudnie, na początek męskie granie orkiestra. Ja się

0: Love is the answer.
1: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Dzisiaj 13 dzień lipca, a kto to dzisiaj ma urodziny? Lista gwiazd jest długa i zacna. 84 lata kończy Harrison Ford, Indiana Jones i Han Solo w jednym. 75 urodziny ma Marek Piekarczyk, wokalista grupy TSA, a 59 lat temu w Mediolanie urodził się Benny Benassi. Ten, kto urodził się właśnie dzisiaj, 13 lipca, zmienia swój zawód i szuka szczęścia po świecie. Tak czytamy w horoskopie, a za chwilę w prezencie dla tych, którzy mają urodziny. Oskar Cyms, nie musisz się bać.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się od

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Po reklamie.
5: Słuchaj.

0: George Harrison w Radiu Gra. Co tu się dzisiaj dzieje we Wrocławiu? Jak spędzić czas? O, to jest ciekawa propozycja. Miejska Biblioteka Publiczna, filia numer 4, proponuje dzisiaj warsztaty, wakacyjna książka Stwórz własną okładkę. Wstęp jest darmowy, trzeba tylko wcześniej miejsce zarezerwować. Hotspot Beach Bar, dzisiaj bingo na hotspocie. Muzyczne atrakcje The Beatles by Natalia Podwin, to Vertigo Jazz Club, dzisiaj 20. No i największa muzyczna atrakcja, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, dzisiaj o 19.30 zaśpiewa Susan Vega, także będzie... I innych hitów pewnie też nie zabraknie. W Radiu Gra, teraz Milki, Just the Way You Are.
1: Radio Gra.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: strachy na lachy. I co z tego, że Norwegia odpadła, skoro Erling Haaland i tak jest jednym z największych bohaterów tego mundialu? Słuchajcie, ponad 500 noworodków w trakcie tych mistrzostw otrzymało na imię Haaland. Gdzie? To w Peru, taka moda. Według oficjalnych informacji 468 chłopaków otrzymało imię od nazwiska norweskiego napastnika. 91, dwa imiona, czyli Erling Haaland, a czwórka dzieciaków zarejestrowana została jako Erling Braut Haaland. Sprawdziłem, u nas w zeszłym roku, w 2025, imię Robert otrzymało 226 chłopców i nie robimy z tego afery.
1: Reklama. Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.

0: OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie celu zagrożenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowo-skutnowa. Nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Marian?
8: Mm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara.
7: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Prawie 26 kreska na plusie, tyle pokazuje redakcyjny termometr. Radia gra maksymalnie według prognoz. Dziś temperatura we Wrocławiu wyniesie 27 stopni Celsjusza. Do tego w drugiej części dnia sporo słońca, choć niektóre z map pogodowych nie wykluczają bardzo niewielkich przelotnych opadów deszczu. Ciśnienie stabilne na wrocławskich barometrach okolice 1020 hektopaskali. Biometr korzystny.

Don't Stop i ATB. Przypomnę, że przez całe lato u nas brzmią hity pełne słońca. Przez dzisiejsze popołudnie też, wieczorem też i w nocy też i jutro rano też. No i właśnie, słyszymy się jutro rano po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. I rano, i...

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
6: 13 dzień lipca i godzina 13 na zegarach to dobry moment, żeby sprawdzić najnowszy raport. To sprawdzamy.
7: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od rozpoczętych prac przy wymianie dylatacji na estakadzie Gądowiance we Wrocławiu. Chodzi o jezdnię w kierunku mostu milenijnego. Roboty podzielono na etapy. W pierwszym wygrodzony został ciąg pieszo-rowerowy, jednak ruch pieszych i rowerzystów będzie utrzymany na zwężonej przestrzeni. W drugim etapie zajęte będą dwa pasy ruchu prawy i środkowy, natomiast w trzecim etapie prace będą prowadzone na jednym lewym pasie. Przejazd na co najmniej jednym pasie będzie zapewniony przez cały czas trwania robót, a te mają potrzebę. Trwać do 14 dni.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Po latach planów i rozmów wrocławski rynek w końcu się zazielenił. Przy pomniku Aleksandra Fredry pojawiły się drzewa i siedziska, które całkowicie odmieniły przestrzeń przy ratuszu. Mieszkańcy doceniają to najbardziej właśnie w takie dni jak dziś.
9: Bardzo się cieszymy i tamte drzewka i z drugiej strony tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
10: I korzysta, widzę, pani siedzi w cieniu tak, na ławeczce.
9: Pani, tak, i korzystam i cieszę się, że są drzewka.
10: Ławki też się przydają chyba, żeby bardzo, przycupnąć.
9: Bardzo się przydają i różni ludzie tu siadają, odpoczywają i idą dalej. Zwiedzać piękny Wrocław.
7: Powiedziała Martynie Czerwińskiej pani Alina z Wrocławia. Cały projekt zazieleniania zakończy się w przyszłym roku. Drzewa i krzewy pojawią się jeszcze na ulicy Świdnickiej.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Wiadomo już, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Siedziba będzie znajdować się w Warszawie. O celach nowego projektu mówił premier Donald Tusk.
11: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, i to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc.
7: Mówił szef rządu. Pełne słońce, delikatne miejscami obłoczki nad Wrocławiem. To widać spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra. Poniedziałek bardzo ciepły, bo do 27 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry. Do tego stabilne ciśnienie w granicach 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany zachodni.
6: Parę minut po 13 już po naszym raporcie, ale to jeszcze nie koniec newsów z Wrocławia. Dużo tego będziemy dla Was dzisiaj mieli, a tymczasem ja się witam i zapraszam do 18. Natalia Kawałek, cześć!

Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. To jest piosenka, której powinni nauczyć się przeciwnicy Krzysztofa Ratajskiego, czyli polskiego dartera, absolutnego mistrza, który w ten weekend po raz kolejny pokazał klasę, no i się wykazał, no i ograł wszystkich swoich przeciwników. Uwaga, zgarnął trzeci w swojej karierze tytuł European Tour. Mistrz absolutny, przy okazji zgarnął bardzo przyjemne pieniądze. Także moi drodzy, dajcie spokój z tym mundialem, dajcie spokój z naszą reprezentacją w piłce nożnej. Zaobserwujcie Krzysztofa na Instagramie i śledźcie, co on wyczynia, jak on pięknie tymi rzutkami do tarczy rzuca. No, to jest bardzo przyjemne kibicowanie. Zero stresu, same wygrane.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: do lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia, grasz?

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
1: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!

0: Biedronka. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.
7: Pełne słońce, delikatne miejscami obłoczki nad Wrocławiem. To widać spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra. Poniedziałek bardzo ciepły, bo do 27 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry. Do tego stabilne ciśnienie w granicach 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany zachodni.

0: Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w Radiu Gra Wrocław. My natomiast, no wiadomo, o tej porze roku możemy skupiać się tylko na jednym, na lecie, na wakacjach, bo to się właśnie teraz dzieje. No i trzeba sobie znaleźć jakieś fajne sposoby na spędzanie tego wolnego czasu, a głównie znaleźć jakieś sposoby na to, żeby dzieciaki mogły fajnie spędzić czas. I to jest ten moment, kiedy MPK Wrocław zaprasza do siebie właśnie na wakacje w nowej odsłonie, lipiec i sierpień. To ten czas, kiedy dzieciaki razem z opiekunami mogą korzystać z darmowej wycieczki po zajezdniach. A w programie naprawdę sporo atrakcji, bo jest zwiedzanie, jest poznanie pracy komunikacji miejskiej od kuchni i zupełnie nowa, premierowa część, czyli warsztaty z bezpieczeństwa. Z tego, co czytałam, miejsca dostępne jeszcze są, więc drodzy rodzice, zaglądajcie na oficjalną stronę miasta, na oficjalną stronę MPK Wrocław i zapisujcie się razem z dzieciakami, póki te miejsca jeszcze czekają.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Business Won't Up.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Punktualnie 14 na zegarach. Koniecznie dajcie głośniej i posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.
9: Rafał Jędraszek, ten popołudniowy raport zaczynamy od korków w ścisłym centrum miasta. Z nimi kierowcy muszą liczyć się przez najbliższe dni, a z nami Martyna Czerwińska, która opowie o utrudnieniach na Kazimierza Wielkiego.
10: Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej na odcinku od Zamkowej do Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą zjechać na przeciwległą jezdnię, która tymczasowo stała się dwukierunkowa. Te utrudnienia potrwają do czwartku. Wszystko z powodu renowacji opuszczonej kamienicy przy Świdnickiej. Deweloper musi postawić na jezdni dźwig.
9: Tyle od Martyny, a teraz raport od Straży Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązującego w stolicy Dolnego Śląska zakazu sprzedaży alkoholu. A obowiązuje w sklepach od 22 do 6 rano, co przynosi widoczne efekty. Straż Miejska przypomina, że od 2018 roku ograniczenia obowiązują etapami, a od września ubiegłego roku obejmują całe miasto i właśnie Straż Miejska odnotowała spadek interwencji związanych z alkoholem o około 20%. Mieszkańcy zgłaszają także większe poczucie bezpieczeństwa i spokój na osiedlach. Zakaz, przypomnijmy, nie dotyczy lokali gastronomicznych ani wrocławskiego lotniska.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Szczecin czeka na bezpośredni pociąg do Berlina. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Teraz, by dojechać do stolicy Niemiec, pasażerowie muszą się przesiadać.
12: My mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przejechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przejechaliśmy tutaj pozwiedzać. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo dużo czasu by się oszczędziło.
9: Usłyszała Anna Pałamar. Obecnie podróż do stolicy Niemiec z przesiadkami trwa ponad 3 godziny. Właśnie rozpoczyna się drugi etap przebudowy linii kolejowej na trasie z Berlina do Szczecina. Chodzi o odcinek od niemieckiej miejscowości Pasów do granicy z Polską. Inwestycja będzie mieć 2 lata opóźnienia. Dziś jeszcze przez kilka godzin do 27 stopni Celsjusza pokazywać będą wrocławskie termometry. W nocy temperatura spadnie do 16 kreski na plusie. Ciśnienie stabilne pozostanie na poziomie 1020 hektopaskali. Popołudnie i wieczór we Wrocławiu generalnie pogodne, ale niewykluczone, że lekko dziś może jeszcze pokropić przelotny deszczyk. Biometr jest i pozostanie korzystny.
8: Witam po 14. Kolejny raport wraca za godzinę, a my teraz zajmiemy się tym, co najprzyjemniejsze. Wracamy do hitów pełnych słońca. Tego nam potrzeba w poniedziałek.

0: To Trips i Kubańczyk w odświeżonym klasyku Krzysztofa Krawczyka. Zatańczysz ze mną. Wiemy natomiast, z kim już nie zatańczymy. Nie zatańczymy z Pumą, na którą trwała obława w ostatnim tygodniu. W zachodniopomorskim udało się ją złapać, udało się ją capnąć. Drapieżnik jest już w bezpiecznym miejscu i teraz sobie odpoczywa. Jest pod opieką weterynaryjną w ośrodku rehabilitacji dla dzikich zwierząt w Buszynie. A później trafi do zoo w Poznaniu, także jest okej, jest wszystko dobrze, z Pumą już tańczyć nie będziemy. Nie będziemy jej też obserwować w mediach społecznościowych, bo już się nie będzie nigdzie pojawiała. No, poza zoo. Tymczasem, jeżeli macie ochotę na taniec, to zostańcie blisko. Ed Sheeran da nam za chwilę kilka powodów do tańca.
1: Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Poniedziałkowe popołudnie jest od tego, żeby się cieszyć pięknymi rzeczami, które być może nie zdarzają się w poniedziałek, ale czasem zdarzają się w weekendy, dlatego wspominamy, co się wydarzyło w ten ostatni weekend. Pantery nasze wrocławskie dopięły swego. Pomógł na pewno gorący doping kibiców. No i co tu dużo mówić, nasza drużyna futbolu amerykańskiego pokonała w ostatnią sobotę ekipę Silesia Rebels Katowice. Był to mecz półfinałowy, co oznacza, że nasze Pantery dostały się do finału Polskiej Futbol Ligi. No a trzeba przyznać, że ten wynik ostatni jest imponujący. 55-34. Zmiażdżyliśmy konkurencję. No i co to dużo mówić, czekamy na powtórkę z finału. Finał już niebawem, bo wydarzy się 26 lipca i to u nas we Wrocławiu. Także będzie pięknie. Już można zainteresować się powoli biletami. Zaglądajcie koniecznie na oficjalną stronę miasta i na stronę polskiego futbolu i Polskiej Futbol Ligi, bo tam szczegóły znajdziecie, a o wszystkim na

0: Alice DJ w Radiu Gra Wrocław, Better of Alone. Takie melodie wam podrzucam, a za chwilę do tego kompletu podrzucimy wam jeszcze najnowszą prognozę pogody, tak żebyście ze wszystkim byli na bieżąco. No to zostańcie blisko, zaraz do was wracamy.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Dziś jeszcze przez kilka godzin do 27 stopni Celsjusza pokazywać będą wrocławskie termometry. W nocy temperatura spadnie do 16 kreski na plusie. Ciśnienie stabilne pozostanie na poziomie 1020 hektopaskali. Popołudnie i wieczór we Wrocławiu generalnie pogodne, ale niewykluczone, że lekko dziś może jeszcze pokropić przelotny deszczyk. Biometr jest i pozostanie korzystny.

0: muzyka taka wakacyjna, taka letnia, taka latynoska, coś, czego potrzebujemy w poniedziałek, żeby troszeczkę się rozkręcić. A jeżeli już czujecie się rozkręceni i chcecie gdzieś to kontynuować, to dzisiaj godzina 20. Zazu Beach Bar to jest to miejsce, gdzie się będzie działo. Faustyna Calavera, 10-osobowy zespół założony przez polskich i chilijskich muzyków, dzisiaj we Wrocławiu będzie nam grał. Także jeżeli macie chęć poczuć prawdziwą, wakacyjną, latino energię, to nie może was tam zabraknąć. Start o 20:00, zaglądajcie śmiało, na pewno będziecie bawić się fantastycznie.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
0: A w tematach dobrej zabawy, żeby nóżka chodziła, to proszę bardzo, już teraz Eurythmics, Sweet Dreams dla was.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
4: Która w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Po reklamie.
10: Najnowsze informacje pogodowe z miasta, a przy okazji też informacje sportowe. To mamy dla Was o 15 w naszym raporcie.
11: Rafał Jędraszek, zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. Na początek metamorfoza terenu na wrocławskim Kleczkowie. Chodzi o podwórze pomiędzy Siemieńskiego, Kleczkowską, Trzebnicką i Kraszewskiego. I to ostatnie z trzech podwórek objętych właśnie programem rewitalizacji na tym osiedlu. Na realizację inwestycji mieszkańcy oraz Rada Osiedla pozyskali blisko 1,5 miliona złotych z Funduszu Osiedlowego i wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę dróg wewnętrznych, miejsc zbiórki odpadów oraz nowego placu zabaw. W centralnej części strefy zabaw pojawi się duży statek Wikingów, który stanie się główną atrakcją dla najmłodszych, dla starszych. Przewidziano boiska wielofunkcyjne z możliwością gry w badmintona i tenisa. Projekt zakłada także montaż podziemnych pojemników na odpady, odwodnienie terenu oraz utwardzenie miejsc parkingowych. Prace projektowe i uzgodnienia potrwają do końca tego roku.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Przez 2 tygodnie młodzi miłośnicy sztuki z Polski oraz Palestyny, Etiopii, Rumunii, Brazylii, Iranu, Grecji, Niemiec i Maroka pracować będą w międzynarodowych grupach, przygotowując spektakle i pokazy. Wszystko w ramach festiwalu Lenin Fund, którego kolejna edycja rozpoczęła się w stolicy Dolnego Śląska.
13: Te dzieci są prowadzone, są specjalni instruktorzy artystyczni, są też opiekunowie grup. Też te dzieci przyjeżdżają ze swoimi liderami, także to nie jest tak, że prawda, tutaj zróbmy co chcemy, tylko to wszystko jest oczywiście realizowane pod czujnym okiem ekspertów, artystów.
11: Opowiadała Elżbieta Woźniak-Łojczuk z festiwalu Lenin Fund. Finałowe 2 spektakle odbędą się we wrocławskim Kapitolu 27 i 28 lipca.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Propozycje pierwszych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia mają być gotowe w tym tygodniu. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości w szpitalach. Pierwsze zmiany mają pojawić się we wrześniu.
14: W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt, tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć.
11: Tyle Michał Dobrołowicz. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Piłkarki Śląska Wrocław przegrały w meczu kontrolnym ze Ślęzą Wrocław 1-3. Spotkanie rozegrano w ramach przygotowań do nowego sezonu Orlen Ekstraligi. Pierwsza połowa rozpoczęła się od przewagi Śląska, który częściej utrzymywał się przy piłce i stwarzał okazje bramkowe. Mimo to w 22 minucie Magdalena Piosna wykorzystała błąd defensywy Śląska i otworzyła wynik spotkania dla Ślęzy. W 75 minucie Paulina Piksa doprowadziła do wyrównania dla Śląska, skutecznie wykańczając akcję Olgi Polewskiej. Końcówka meczu należała jednak do Ślęzy. Najpierw Oliwia Szewczyk wykorzystała rzut karny, a kilka minut później Wiktoria Sroka ustaliła wynik na 3-1 po strzale z linii pola karnego. Kolejnym etapem przygotowań Śląska jest obóz w Żmigrodzie, który zakończy się sparingiem z Czarnymi Sosnowiec zaplanowanym na 18 lipca. Mimo przewagi słońca czasami możliwe w drugiej części dnia chwilowe niewielkie zachmurzenie i przed wieczorem przelotny, delikatny deszczyk, ale to tylko taka ewentualność. A tak to poniedziałek we Wrocławiu ciepły, a nawet gorący, 27 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach. Do 16 kresek na plusie spadnie temperatura w nocy. Ciśnienie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
10: To by było na tyle, jeżeli chodzi o najnowsze wieści. Nasi dziennikarze wrócą tu jeszcze za godzinę i też na pewno czymś nas zaskoczą. Pytanie, czy my was teraz zaskoczymy jakoś muzycznie? No, postaramy się.

0: Lata, I love my people. Dużo miłości w poniedziałek nam się przyda, to z całą pewnością. A jeżeli chodzi o muzyczną miłość, no to jest taka jedna artystka, która bije wszelkie rekordy, wyprzedaje no, swoje zresztą trasy koncertowe ekspresowo, a przy okazji swoją miłością w ostatnich dniach mocno się chwali. Zresztą nie tylko dniach, ale tygodniach, miesiącach. I tutaj już chyba nawet o lata zahacza Taylor Swift, za chwilę również na naszej antenie i za chwilę również o miłości śpiewać będzie Opalite, to za parę chwil.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
8: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz radia. Gra FM.

0: tych melodii, do których w tym roku wyjątkowo często się bujamy. Another 54 Ultra Talk to You w Radiu Gra Wrocław. A przed nami okazja do tego, żeby nasze dzieciaki trochę się pobujały, ale niewykluczone, że też nawet trochę się wyciszyły, bo wyżyją się artystycznie. Dzisiaj okazja do tego, żeby wziąć udział w fantastycznych warsztatach dla dzieciaków. Wakacyjna książka Stwórz własną okładkę. To dzisiaj o 17:00 Miejska Biblioteka Publiczna filia numer 4 zaprasza do siebie na godzinę 17:00. Są to zajęcia, na które trzeba się zapisać, ale myślę, że jeżeli dzisiaj się tam zjawicie albo zadzwonicie jeszcze przed 17:00, to jest spora szansa, że dla waszych malochów też miejsce się znajdzie. A jak nie dzisiaj, to filia numer 4 ma jeszcze całkiem sporo fajnych zajęć w swoim zanadrzu, także zaglądajcie na ich stronę internetową albo po prostu na oficjalną stronę Wrocławia. Tutaj pełna rozpiska jak zawsze na was czeka.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie.
4: Mimo przewagi słońca, czasami możliwe w drugiej części dnia chwilowe niewielkie zachmurzenie i przed wieczorem przelotny, delikatny deszczyk, ale to tylko taka ewentualność. A tak to poniedziałek we Wrocławiu ciepły, a nawet gorący, 27 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach. Do 16 kresek na plusie spadnie temperatura w nocy, ciśnienie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
5: Słuchasz radia, gra FM.

0: Ekspresowo jednym numerem zabrał nas daleko, daleko do gorącej, upalnej wręcz Barcelony. My tymczasem zostajemy u siebie na swojej ziemi we Wrocławiu i sprawdzamy te najnowsze wiadomości. Mamy dla Was też najnowszą prognozę pogody. Wszystko już dosłownie za chwilę, punktualnie o 16 startuje nasz raport. Bądźcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita.

0: 1 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online. Po reklamie.
1: Punktualnie 16. Nasi dziennikarze równie punktualnie już tu są i już teraz przekażą wam najnowszy raport.
2: Warszawski sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został też wniosek o wydanie nakazu aresztowania podejrzanego na terenie Wielkiej Brytanii. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tej decyzji sądu?
3: Argument jest jeden. I obrona Ziobry, i prokuratura potwierdziły sądowi, że podejrzany nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych.
4: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
3: Jak dodała sędzia Anna Ptaszek, oba postanowienia są niezaskarżalne.
4: Nie ma na to skargi. Mogą być zmienione w zależności od tego, czy zmienią się warunki, czy zmienią się okoliczności. Mogą zostać w każdej chwili zmienione.
3: Czyli jeśli będzie potwierdzenie lub podejrzenie, na przykład, że Zbigniew Ziobro jest w Unii, wtedy prokuratura będzie mogła składać w sądzie kolejny wniosek o wystawienie ENA. W tej sytuacji jedyną metodą sprowadzenia Ziobry do Polski jest ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych, o ile procedura by ruszyła i doszłoby do realizacji polskiego wniosku.
2: Przyspieszeniem pozyskania drewna w świetle obecnych planów urządzenia lasów byłoby przekroczeniem uprawnień, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Tak szefowa resortu odpowiada na pytania dotyczące trudnej dostępności do tego paliwa. Benjamin Kubiak-Piłat, co jeszcze mówiła Paulina Henik-Kloska?
5: To od kondycji na przykład branży meblarskiej zależy ilość surowca dostępnego do produkcji peletu, bo powstaje on z odpadów drzewnych, mówi minister klimatu i środowiska i dodaje. Głównymi problemami są wysysanie rynku przez elektrownię w Połańcu i zwiększenie eksportu peletu. Jednocześnie Paulina Henik-Kloska powiedziała mi, że nie ma możliwości zwiększenia podaży drewna do tartaków.
6: Ja nie mogę tego tak po prostu zrobić i niewiele by dało, bo drewno najpierw trzeba przerobić, żeby powstał odpad, z którego możemy wyprodukować pelet. Pozyskane nadmiarowo drewno skończyłoby się tym, że wyjechałoby z kraju, nie byłoby żadnego odpadu po przetworzeniu i wytworzenia peletu.
5: Zdaniem minister klimatu i środowiska, by odzyskać równowagę na rynku peletu, potrzeba szukać innych rynków importu z zagranicy.
7: Początek tygodnia we Wrocławiu pogodny, noc dziś minie spokojnie, z temperaturą na poziomie co najmniej 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie pozostanie stabilne, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany zachodni, biometr pozostanie korzystny.
1: Mam wrażenie, że to popołudnie płynie nam naprawdę sprawnie, naprawdę szybko, tak jak w poniedziałek powinno płynąć już po 16, a to cały czas Radio Gra Wrocław, Natalia Kawałek, dzień dobry. A żeby ta 16 płynęła nam jeszcze przyjemniej, no to Dawid Podsiadło zadba o dobre nastroje.

numery relaksujące, hity pełne słońca, takie dla was mamy w Radiu Gra Wrocław, ale mamy też podpowiedzi, jak fajnie można spędzić czas, jak się można zrelaksować w naszym mieście, bo takich możliwości, takich opcji jest cała, ale to cała masa. Centrum Aktywności Lokalnej Brochów zaprasza do siebie na przykład pojutrze na 16:30 na zajęcia. Słuchajcie, tutaj niezależnie od wieku można sobie pomalować kamyczki. Malowanie na kamieniach to jest bardzo modna rzecz i u nas w mieście też dostępna jak najbardziej, a więc pojutrze 16:30 cal Brochów, wstęp jak najbardziej wolny, ale trzeba się wcześniej zapisać, bo liczba miejsc jest ograniczona, liczba kamieni jest ograniczona. Wiecie, jak to działa. Wrocław.pl. Tutaj znajdziecie więcej szczegółów, tutaj znajdziecie też link do strony z zapisami, a szczegółów, jeżeli macie chęć, możecie szukać również na Facebooku. Cal Brochów zaprasza już w środę.

0: Heaven is a place on earth, to oczywiście Belinda Carlisle w Radiu Gra Wrocław. A teraz uwaga, po 16 informacje ze świata trochę kierowców, trochę finansów, wiecie, to się wszystko ze sobą łączy, bo czytam właśnie o tym, że rząd analizuje, jak sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw w Polsce i w tym momencie pozostaje w kontakcie z naszym Ministerstwem Finansów, a wszystko po to, żeby mieć pewność, czy te ceny paliw będą spadały, czy będą rosły. No i póki co, no, rząd mówi oficjalnie, że liczy na spadek cen paliw. Ale powiem szczerze, tak między nami, ja mam wrażenie, że oni akurat z liczeniem to mają problem. Jak się spojrzy na te wszystkie dziury budżetowe, jakie mieliśmy na przestrzeni lat, to ja nie byłabym pewna tego, czy można być aż takim optymistą.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: No chyba, że tu chodzi o pozytywne myślenie, o afirmacje, to tak, afirmujemy, żeby ceny były niższe niż są teraz. Byle tylko nie wyższe.

0: Prawić nas w dobry, wakacyjny nastrój. Clean Bandit, Demi Lovato i Solo Solo w Radiu Gra Wrocław po 16. A teraz pora sprawdzić najnowszą prognozę pogody. Już za parę chwil nasi dziennikarze podzielą się z wami najnowszymi wieściami prosto od naszych synoptyków. Zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2

0: 399 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Początek tygodnia we Wrocławiu pogodny, noc dziś minie spokojnie, z temperaturą na poziomie co najmniej 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie pozostanie stabilne, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany zachodni, biometr pozostanie korzystny.

0: Kobieca brzmienia w Radiu Gra Wrocław to Keira i Sauer po 16. Tymczasem, drogie panie, jeżeli macie wolny wieczór, dzisiaj godzina 19, możecie zaglądać do Akademii Przyjemności. Jeżeli nie kojarzycie, to jest takie miejsce zlokalizowane przy Jabłecznej 18. I tutaj organizowane są przeróżnego rodzaju zajęcia. No i dzisiaj otwarty krąg kobiet, czyli taka przestrzeń zaufania, wsparcia, siostrzeństwa. Tutaj można właśnie porozmawiać, spotkać się z życzliwością, akceptacją, no i przede wszystkim poufnością. No i jeżeli potrzebujecie być wysłuchane, szukacie dobrej kobiecej energii, to jest to miejsce, które jak najbardziej Was zaprasza. Dzisiaj na godzinę 19 Akademia Przyjemności. Znajdźcie ich na Facebooku. Te spotkania są zupełnie darmowe, a mogą zmienić Wasze życie. Więc jeżeli tylko macie trochę czasu i czujecie potrzebę, czujecie, że to może być miejsce dla Was, to się nie zastanawiajcie. Po prostu zaglądajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody, wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Well, well, welcome!
8: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
9: Pazura, co ty nam robisz?
8: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
10: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: ofertę za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: Pora sprawdzić kolejny raport na zegarach 17. Zaczynamy. Dajcie głośniej.
4: Strażnik więzienny z Łodzi zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci działali na polecenie łódzkiej prokuratury okręgowej, prowadzącej śledztwo w sprawie korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanym?
5: To 45-letni mężczyzna z miejscowości na terenie województwa łódzkiego. To zatrzymanie jest efektem przeszukania u niego w domu. Agenci CBA natrafili tam na dokumenty służbowe, które wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania. Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak jak mówią śledczy, ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne działania prokuratury i CBA. Pierwsze zatrzymania w tym śledztwie miały miejsce w listopadzie zeszłego roku. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym m.in. telefony komórkowe, środki odurzające oraz sterydy.
4: Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został również wniosek o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na terenie Wielkiej Brytanii. Na linii teraz Sejm, Jakub Rybski, witamy.
6: Dzień dobry, jestem.
4: Jakubie, jak te decyzje sądu komentują politycy?
6: Politycy koalicji rządzącej krytykują decyzję warszawskiego sądu i twierdzą, że jest ona skandaliczna.
7: Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję i w ten sposób uczynić przyjemność i grzeczność osobie, która popełniła tak poważne przestępstwa, jak mówi prokuratura.
6: Mówił Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że wniosek prokuratury o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry to była, tu cytat, próba prześladowania opozycji, co potwierdziła dzisiejsza decyzja sądu.
8: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
6: Powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Jakub Rybski.
9: Dziś wrocławskie termometry pokazały w ciągu dnia maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Jutro temperatura na podobnym poziomie. W nocy spadek do 16 kreski na plusie. Ciśnienie pozostanie stabilne w granicach 1020 hektopaskali. Prędkość północnych powiewów wiatru nie będzie przekraczać 20 km na godzinę.
3: Popołudnie. Końcówka popołudnia nam została. Mam nadzieję, że w waszym wykonaniu raczej wolnego, że się nigdzie nie musicie spieszyć i że przy okazji nie macie już zbyt wielu obowiązków. Za to trzymam kciuki i pod takie popołudnie wam gramy. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. No to się poruszamy razem.

Toto Colors Heavy Metal Love w Radio Gra Wrocław po 17:00 i mamy poniedziałkowe popołudnie, ale myślę, że to jest świetny moment, żeby powoli zacząć myśleć o weekendzie, bo być może macie jakiś taki niedosyt, tak czujecie, że trochę więcej można było z tego poprzedniego weekendu wycisnąć, no to proszę bardzo, zacznijmy to planować już teraz, żeby nam kolejny weekend tak przez palce nie przeleciał. Piątek najbliższy to okazja do tego, żeby wziąć udział w wycieczce takiej pieszej na temat tego, jak nad Odrze filmowo i alternatywnie się prezentuje. Naprawdę fantastyczna, bardzo ciekawa wycieczka. Spacer, w trakcie którego będzie można zobaczyć kamienice z przełomu XIX i XX wieku i to, ile tutaj miejsc zainspirowało przeróżnych reżyserów. No, moi drodzy, warto jest poznać tę historię. A więc zaglądajcie śmiało na oficjalną stronę miasta. Tutaj można się zapisać właśnie na to wydarzenie. No bo tak, udział w tym wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona, więc zaglądajcie śmiało wrocław.pl i się zapisujcie, żeby sobie fajnie piątek zaplanować. U nas za to hity pełne słońca, bez żadnych zapisów. Po prostu wam je gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Gra Wrocław.

0: się zakochać na parkiecie, szczególnie jeżeli DJ zagra dobry numer i tak było właśnie teraz. Usher i Pitbull, DJ Got Us Falling in Love. Miłości dużo Wam życzę i życzę nam wszystkim tego. Przede wszystkim, żeby pogoda dopisywała. Czy będzie nas męczyła, będzie nas dręczyła, czy rozpieszczała, to za moment sprawdzamy w najnowszej prognozie pogody.
1: Reklama. Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Każde

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: Dziś wrocławskie termometry pokazały w ciągu dnia maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Jutro temperatura na podobnym poziomie. W nocy spadek do 16 kreski na plusie. Ciśnienie pozostanie stabilne w granicach 1020 hektopaskali. Prędkość północnych powiewów wiatru nie będzie przekraczać 20 km na godzinę.

0: trochę miłości na koniec naszego spotkania, bo już dobijamy do godziny 18, a więc pora się rozejść, przynajmniej na dziś. Ale zostawiam Was w dobrych rękach. Przemek Grabowski się Wami zaopiekuje i trochę z Wami posiedzi, trochę Wam poopowiada i przede wszystkim będzie grał fantastyczne numery. A więc bądźcie blisko radia, bo nie będziecie sami, to Wam mogę obiecać. A my jutro słyszymy się po 13. Wszystkiego dobrego, pa pa!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
2: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław. Maria Sadowska.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
4: 78 kierowców straciło w miniony weekend w Lublinie dowody rejestracyjne. To efekt policyjnej akcji wymierzonej w nielegalne wyścigi i drift.
5: Przede wszystkim dowody zostały zatrzymane za przeróbki układu wydechowego, czyli za zbyt głośne wydechy, za samowolne dokładanie różnych elementów, które często są zagrożeniem. Policjanci sprawdzali także ogumienie i w wielu przypadkach tutaj też pozostawiało to wiele do życzenia.
4: Powiedział nam podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji, która zapowiada kolejne na takie kontrole. Samica pumy jeszcze dziś trafi do poznańskiego zoo. Zwierzę schwytane zostało po kilkudniowych poszukiwaniach w niedzielne popołudnie w województwie zachodniopomorskim. Na linii Anna Pałamar. Aniu, co teraz dzieje się z pumą?
6: Puma jest właśnie w drodze do Poznania. Takie informacje przekazała mi Katarzyna Lesner z Fundacji dla Dzikich Zwierząt Larus w Koszalinie. To tam zwierzę trafiło najpierw. Przed wyruszeniem w drogę puma została jeszcze przebadana przez lekarza weterynarii. Jest cała i zdrowa. Przypomnę, poszukiwania zwierzęcia trwały kilka dni. Pumę udało się w końcu zlokalizować w okolicach miejscowości Karsinka, niedaleko Koszalina.
4: Miniony tydzień był pracowity dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy interweniowali ponad 30 razy. Były wywrotki, wpłynięcia na mieliznę, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W tym tygodniu warunki na szlaku mają być już lepsze.
7: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce, miejsce żeglarzy już jest w porcie.
4: Ostrzegał i informował szef MOPR-u Jarosław Sroka.
8: Wieczór i noc pogodny, we Wrocławiu jeszcze obecne słońce zajdzie o 21.03. Termometry w nocy pokażą co najmniej 16 na plusie, jutro temperatura zbliżona do tej z dziś, do 27 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie wrocławskie termometry. Wtorek od rana zapowiada się pogodny w towarzystwie północnego słabego wiatru i ze stabilnym ciśnieniem na poziomie 1020 hektopaskali.
3: Hej, cześć, witajcie na wakacjach 13, dobrze, że w poniedziałek. Przemek Grabowski z wami, wasze ulubione kawałki, będą klasyki, będą nowości, numery, które rządzą na wakacjach w trakcie tego sezonu. Na starcie spotkania właśnie taka produkcja. To bracia z Brazylii w projekcie Dub Dogs, ich How Does It Feel. Możecie to już kojarzyć.

Początek wielkiej kariery chłopaków Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Może ktoś z was ma jeszcze plakaty sprzed lat Backstreet Boys? No to proszę trzymać, bo to wiecie, nabiera wartości z biegiem lat. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócę tutaj do muzyki Whitney Houston, ale pojawi się też klubowa nowość, taka bardzo EDM-owa, festiwalowa, bo Alesso ponownie spotkał się z ekipą One Republic. Musicie usłyszeć ich In Your Eyes.

będę wiedziała, że to ten jeden, jedyny. Tak śpiewała Whitney Houston, How Will I Know, wielki hit, winylowy klasyk. Tak, w trakcie wakacji nasze winyle nie mogą się zakurzyć. Ale teraz kolejna nowość, przy której ja od razu się uśmiecham. A może to dlatego, że wakacje, bo podobno ludzie to częściej uśmiechają się właśnie w wakacje, w szczególności na urlopie, bo podczas wolnego to częściej nawiązujemy kontakt wzrokowy i spontanicznie się uśmiechamy. Uśmiechajmy się spontanicznie do siebie jak najczęściej, nie tylko w trakcie lata, ale na pewno przy takiej produkcji, przy takim brzmieniu to człowiek sam się uśmiecha, bo po 13 latach mamy ponownie duet Alesso i One Republic. If I Lose Myself Tonight pokazali w 2013, mamy 2026 i proszę bardzo, nasza kolejna nowość. Na lato z radiem gra Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: Sorry Papi, nasza kolejna wakacyjna nowość w Radiu Gra. Zrobił to DJ Topik, a zaśpiewała tutaj księżniczka Latino Becky G. To taki idealny beat do słuchania może na leżaku, a na tym leżaku to często w wakacje mogą nam przychodzić nowe kreatywne pomysły do głowy, bo oderwanie się od codziennych obowiązków pomaga mózgowi znajdować nowe pomysły i rozwiązania. No to tego wam życzę, żeby się można było na chwilę oderwać od tych obowiązków. Muzyka na pewno pomaga, czeka Aleksandra Stan. Wrócą chłopcy ze szwedzkiej House Mafii. No i za chwilę Big L od Roxette.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
9: Wieczór i noc pogodny, we Wrocławiu jeszcze obecne słońce, zajdzie o 21.03. Termometry w nocy pokażą co najmniej 16 na plusie, jutro temperatura zbliżona do tej z dziś, do 27 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie wrocławskie termometry. Wtorek od rana zapowiada się pogodny w towarzystwie północnego słabego wiatru i ze stabilnym ciśnieniem na poziomie 1020 hektopaskali.
10: To jest Gra FM.

0: to nieprawda, że muzyki tego zespołu, że hitów grupy ABBA słuchają tylko dinozaury, bo ja znam takie przypadki, nawet w rodzinie mam siostrzenicę, która ma lat 12, jest wielką fanką tego zespołu i ma prawie wszystkie płyty. Mamma Mia z radiem gra na wakacjach, mam dla was dużo świetnej muzyki. Za chwilę Shakira mundialowo.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: przykład. Pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

Twain robi nam wakacyjny wieczór. That don't impress me much. A jak wakacje, to wspomnienia i pocztówki. Czekam na kolejne, które mogą dotrzeć do Radia Gra. Akurat jutro przychodzi listonosz. Co się okazuje, że choć robimy sobie tysiące zdjęć telefonem, to klasyczne pocztówki wracają do łask jako miła pamiątka z wakacji. No to kto napisze, poliże znaczek i wyśle jutro pocztówkę z wakacji do Radia Gra. No to teraz też będzie taka muzyczna pocztówka z wakacji, dosłownie Papa Dance wakacyjnie.

Był kiedyś taki czas, kiedy prawie cała Polska śpiewała sobie ten tytuł Femme Like You. Pamiętacie, jak się nazywał ten francuski raper? To Camaro. Odkopałem dzisiaj na wakacjach z Radiem Gra. Zostańcie z nami, bo wrócimy do bitów Kaskady, która zabierze nas na podróż do San Francisco. Za chwilę też chłopaki z Offenbach w Overdrive. No i jeszcze w tej godzinie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego grill smakuje lepiej.

końcowe odliczanie. Może ktoś jeszcze na robocie, no to proszę bardzo, końcowe odliczanie przy poniedziałku od grupy Europe. Może ktoś odlicza do kolejnego weekendu, bo w weekend szykuje się jakieś grillowanie. Naukowcy rozwiązali zagadkę, słuchajcie. Dlaczego grill smakuje lepiej? No przede wszystkim dlatego, że grill, wiadomo, jest na powietrzu. W mieszkaniu sobie raczej nie zrobisz, a badania pokazują, że to właśnie otoczenie wpływa na odbiór smaku. Dlatego jedzenie podczas pikniku na przykład wydaje się bardziej aromatyczne. Ja też zauważyłem, że taka kaszanka na zewnątrz to zawsze smakuje lepiej, a i człowiek chciałby zjeść jeszcze więcej. Też tak macie?

0: David Guetta, tutaj dla Milki. David Guetta, no niedługo to będzie mógł powiedzieć, że zremiksował prawie wszystko. Nawet Hadawaya zremiksował. Ale jest jeszcze jeden hicior, którego nie zremiksował. No, nie zremiksował nam Coco Jumbo. Ja czekam. Jak nie w trakcie tego sezonu, to może na przyszłe wakacje. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę w głośniku Ed Sheeran na lato.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia. Gra FM.

0: O czym powstaje najwięcej piosenek? No o miłości przede wszystkim, o imprezowaniu, o smutku też i tęsknocie i o słońcu też dość często. I tutaj taki kawałek o słońcu. Kawałek historii, trochę klasyki od The Stranglers, Always the Sun. A jak słońce, to słoneczne i plażowe house'y, takie jak już za kilka chwil czeka hit tego lata. Holenderski duet Anava w numerze Talk to You to przed wami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Well, well, welcome!
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.

Twory, poniedziałek już po 20, tak więc nie przejmujemy się, cieszymy się, że mamy przecież jeszcze tyle wakacji, to dopiero 13 lipca, jeszcze mnóstwo czasu, nawet jak człowiek nigdzie nie wyjeżdża, to, no to po prostu trzeba się cieszyć tymi dniami, no i tym, że mamy coraz więcej przecież tych wakacyjnych warzywek i owoców i czereśnie nam ostatnio staniały, a i truskawki jeszcze są, może ktoś teraz miksuje koktajl, no to do koktajlu zaśpiewa dla was Janet.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

Cały świat kojarzy ten hit, wiadomo, z serialem Przyjaciele, The Rembrandts, I'll Be There For You. Fani wciąż trzymają kciuki, czy kiedyś ekipa już bez Chandlera niestety pojawi się ponownie, może w jakimś nowym sezonie. Słuchajcie, no nie mam dobrych wiadomości, na razie nie ma takich planów. Na razie musimy się cieszyć tymi 10 sezonami, które mamy. Może jesienią do tego wrócimy. Teraz wracamy do nowości, które polecam na wakacje z Radiem Gra, prosto ze Szwecji, wciąż słonecznie. To projekt Jubel w nowości Ocean House.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi. Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

ostatni most od naszej Lanbery. Teraz numer, który podobno brzmi lepiej na powietrzu. No to kto o tej porze słucha Radia Gra przy ognisku? Może na biwaku, bo naturalne otoczenie wzmacnia pozytywne emocje związane z ulubionymi utworami. Wiadomo, dobry kawałek pod gołym niebem brzmi jeszcze lepiej i założę się, że z tym hitem też macie swoje piękne wspomnienia. Mła Lolita to Alize w Radiu Gra. Moi, je...

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: moja miłość.
1: Ja się od razu zakochałem po tym pierwszym hicie Dua Lipa. Tak zaczynała się jej muzyczna historia. Be the One, a najlepsze przed nią na pewno zaskoczy nas jeszcze nie raz. Teraz aktualnie w trakcie swojego przedłużonego miesiąca miodowego, bo wiadomo, powiedziała tak ostatnio, nawet zacni DJ-e pojawili się gościnnie na wielkim weselu. Gdzie? No oczywiście, że we Włoszech. Był Karl Cox i David Guetta się pojawił, ale może na poprawinach były jakieś klasyki. No, teraz taki numer, który nadawałby się na pierwszy taniec też chyba. Na przytulaniec, Franz Gall, muzyczne wspomnienia na wakacjach z Radiem Gra.

Na wakacjach ten hit brzmi jeszcze lepiej. Every Breath You Take, klasyk od The Police. Teraz trochę show biznesowej statystyki. Słyszeliście, co tam nowego u Michała Wiśniewskiego? No wiadomo, że szykuje nową chatę, wielką willę. Mandaryna chyba będzie się cieszyć, bo przecież wrócili do siebie. Piąta żona Michała Wiśniewskiego zdradziła, że Michał wrócił do swojej drugiej żony. Jeśli Michał Wiśniewski i Mandaryna wezmą ślub, będzie to jego 9. ślub z 6. żoną, która wcześniej była już jego 2. żoną. Łapiecie to wszystko? No to teraz odpoczywamy od tej statystyki i słuchamy wakacyjnych nowości w Radiu Gra. Shimza i Arko, słoneczne Afrohausy, czyli Fire Fire.

0: rana.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł?

0: upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
1: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowości w nosach. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

remiksie DJ-a Antonio, tak nazywał się ten remikser. A teraz powrót do przeszłości. Kiedyś występował na każdej imprezie wakacyjnej. Mówiono, że to był drugi raper Rzeczpospolitej, no bo pierwszym to był chyba Leroy, a tym drugim był Kasa Kasowski. Kasa, pamiętacie jego hiciory? To taki raper, który nie tańczył pogo, nie używał brzydkich słów, a jednak wszyscy go lubili.

0: sama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: expert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.